Tumešun eno radio romano, taj tumešun dan katej džili, naša demla katar pat, džipsi prala, taj miri, a veha, katar žitano rat, taj džipsi nikol. Kadal džila sa sanda ungro, taj anda čeho. Angolni džili si čačimasa, jek purani, tradicionalni džili, a lumbala. Feri, a džez birinte šunen lavijan de kaver versi, jek šukar džili, kaj čačes čaljolma, pljačalma. Aka anakin krasame maj dur ando muzikaki regiona Ungro, Slovako, taj Čeho, taj mukaz tu mengi ik džili kaj kerla ke fajma miškina tu me aj kelena. Šingrestu, katare Dorina.